Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: radio.
1: To jest Gra FM.
2: Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten ogory dobrze zna mnie. I wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest,

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas cię duży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra FM.
3: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: kalendarzu piątek, 31 dzień lipca, jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Śledczy planują na dziś oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła zeszłej nocy w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informacje o tym, że to rosyjski pocisk CH-101, potwierdził wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, byli przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
2: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. Ja już naprawdę w tym czasie nie spałem.
3: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
2: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę tragedia. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była, na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś jakiś dosyć duży ten krater jest.
1: Ten krater, przypomnijmy, miał około 10 metrów średnicy i co najmniej 5 metrów głębokości. Nie jestem pewien, czy pozwolę Ukrainie na produkcję patriotów. Tak w wywiadzie dla Financial Times prezydent USA Donald Trump odniósł się do sprawy udzielenia Kijowowi licencji na produkcję pocisków do tych systemów. Na początku lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina otrzyma taką licencję. Wołodymyr Zełenski przekazał, że po ostatnim wtorkowym spotkaniu Trump miał zgodzić się na jej wydanie. Jednak prezydent USA w rozmowie z brytyjską gazetą oznajmił, że to jest jeszcze analizowane. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu ją dajemy, mówił Trump. Polska tymczasem stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
0: Kilka słów o pogodzie na dobry początek dnia, o pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska, bo to będzie, uwaga kochani, kolejny bardzo gorący, upalny dzień, a termometry prawdopodobnie podobnie jak to było wczoraj pokażą rekordowe wskazania 33-34, w niektórych prognozach nawet 35 stopni się pojawia i dużo słońca praktycznie przez cały dzień, choć uwaga, od czasu do czasu chmury mogą nam to słońce trochę przesłaniać. Piątek, piąteczek, piątunio, tak, to już dziś wielu na pewno czekało, niektórzy nawet bardzo, bo być może rozpoczynają urlop, wakacje, za chwilę wrócimy do tego tematu z pewnością. Tymczasem Piotrek Olszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Rano i dobrze, w opcji wakacyjnej startuję już teraz.

dobrego wakacyjnego grania Nigdy Dość, tak też jest u nas w samym środku, środeczku wakacji, bo to przecież ostatni dzień lipca w kalendarzu i na tym, że kalendarzu skupimy się za chwilę, bo okazji do świętowania dziś jest przynajmniej kilka. Tymczasem pozdrawiamy wszystkich tych powoli krzątających się gdzieś tam po domostwach i zbierających do projektu pod nazwą Dobry Start Dnia i takiego właśnie wam życzymy. Za chwilę wracamy, a tymczasem gramy dalej.

Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra tak właśnie muzycznie. Witamy się z wami o poranku. Za chwilę do dobrej piątkowej playlisty wrócimy, ale wcześniej jeszcze gorące życzenia dla Ignacego, Heleny, również Adama, Igi, Jana, Emiliana, Lubomira, Justyna, Germana, Ernesty, Fabii, Beata i Alfonsa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wśród tak zwanych świąt nietypowych, chociaż wiele z tych świąt nie jest już nietypowymi, bo celebrujemy je od wielu lat, są Dzień Skarbowości, czyli święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Brzmi poważnie, ale to też są ludzie i bardzo serdecznie ich teraz pozdrawiamy. A także Dzień Administratora, święto celebrowane od 2000 roku i tutaj dokładnie chodzi o administratorów systemów komputerowych, stron i sieci, pracowników tak zwanych IT w ogóle. My naszego IT-ego sympatycznego Łukaszka również bardzo serdecznie o poranku pozdrawiamy. Łukasz, wpadnij, bo tutaj coś dziwnego mi wyskoczyło i w ogóle jakoś tak dziwnie te komputery się zachowują. Dobrego dnia!

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i cały Wrocław pozdrawiamy o poranku. Tych, którzy być może dopiero zbierają się gdzieś tam w domu, krzątają do pracy, ja i tych, którzy są w drodze. Zwłaszcza uważajcie na siebie. Kolejny ciepły dzień we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku przed nami, ale nie o tym teraz, choć to też ważna informacja, będziemy o tym przypominać. Teraz o tym, że przeglądam sobie właśnie zdjęcia z placu budowy i to jest taki plac budowy, który jednak cieszy oko. Wiadomo, to wszystko nie wygląda jakoś bardzo estetycznie, jak to na budowie. Ale chodzi o to miejsce, w którym powstaje nowe przedszkole na nowym dworze, bo ono rośnie w oczach. Rzeczywiście tempo jest, delikatnie rzecz ujmując, zadowalające. Tak myślę i mam nadzieję. W miejscu starego, wyburzonego budynku przedszkola przy Rogowskiej na nowym dworze powstaje teraz nowoczesna placówka, która już w przyszłym roku przyjmie około 200 dzieci. Takie jest założenie. 200 maluchów w aż 8 oddziałach będzie mogło cieszyć się z tych przestrzeni. Wierzę również spędzać miło czas wspólnie, a rodzice spokojnie będą mogli tam swoje pociechy zostawiać. Zerknijcie na strony miejskie, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak ten budynek powstaje.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Marisa, odkochaj to, za nami w radiu gra na tej fali, a do siódmej jeszcze trochę pogramy. Między innymi Daria, Paranoja, ale jeszcze coś tam innego się z pewnością znajdzie. O siódmej znajdziemy dla was najświeższe informacje. W zasadzie to już je nasi dziennikarze, serwisanci kompletują w raporcie o siódmej. Więcej szczegółów będzie też trochę o pogodzie na dziś.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski.
2: Rodzińska-Mirowska.
9: Pejchman.
10: Kochut.
11: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Cii, to nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: Kilka słów o pogodzie na dobry początek dnia, o pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska, bo to będzie, uwaga kochani, kolejny bardzo gorący, upalny dzień, a termometry prawdopodobnie, podobnie jak to było wczoraj, pokażą rekordowe wskazania 33-34, w niektórych prognozach nawet 35 stopni się pojawia i dużo słońca praktycznie przez cały dzień, choć uwaga, od czasu do czasu chmury mogą nam to słońce trochę przesłaniać.
4: To jest Gra FM.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 7.00 u nas kolejne informacje, trochę szczegółów pogodowych. Jak wspominałem, ciepło dziś bardzo. Jak zerkam sobie w kolejne na prognozę na kolejne dni, to końca tego upału nie widać tak na dobrą sprawę. W przyszłym tygodniu też wysokie wskazania, 33, 34, nawet 35 stopni. A więc ci, którzy wybrali ten właśnie czas, przełom lipca i sierpnia, nawet początek sierpnia, na to, żeby zostać we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i korzystać z tej pogody, wybrali chyba dobrze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, a jednocześnie serdeczne pozdrowienie dla turystów, którzy przybyli do Wrocławia i spędzają tu piękny czas. Bawcie się dobrze. Mamy nadzieję, że będziecie wracać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Zbliżamy się do pełnej, do kolejnych informacji w raporcie. Trochę o pogodzie też będzie po wiadomościach, a ja tak przeglądam sobie te grupy wszystkie, na których Polacy dzielą się swoimi wspomnieniami, ale też planami wakacyjnymi. No i powiem wam szczerze, tak dużo krytycznych opinii o cenach w Chorwacji chyba dotychczas nie widziałem. A śledzę to od dobrych kilku lat. Z roku na rok było, owszem, coraz drożej, ale podobno w tym roku to już jakieś istne szaleństwo. Kto był w Chorwacji? Ręka do góry i może się podzielić swoją opinią na ten temat. Czy rzeczywiście tak jest, jak nasi rodacy przedstawiają to na paragonach grozy? Czy może to tylko jakieś odosobnione przypadki i można w Chorwacji wakacje spędzić stosunkowo tanio? Dajcie znać, jak to wygląda. A u nas już za chwilę kolejne najświeższe wiadomości w raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mama! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
4: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche.

0: nasze ceny rządzą.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokowo-ustnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.

0: piątek w kalendarzu, na zegarach już godzina 7, a to oznacza w radiu gra czas na kolejny raport.
1: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony. Zaczynamy poranny raport w Radiu Gra Wrocław. Małe, pływające laboratoria. Wrocław rozwija monitoring jakości wody i uruchamia 6 nowoczesnych stacji pomiarowych. Będą badać jakość wody w Odrze, Fosie, Stawie, w Ogrodzie Japońskim oraz Jeziorze Pawłowickim. Jak mówi nam Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, stacje pomiarowe sprawdzą 21 parametrów, w tym te, które nie były badane przez wcześniejsze technologie.
2: Parametry te, które są takie ciekawe, to są substancje na przykład ropopochodne, które jesteśmy w stanie wykryć za pomocą tych urządzeń, ale także cyjanobakterie, czyli te elementy, które związane są na przykład z zakwitem sinic. To ważne, ponieważ jesteśmy w stanie szybko przeciwdziałać. Mamy też elementy związane z tlenem, więc jesteśmy w stanie zauważyć, czy nie dochodzi na przykład do przytuchy, dzięki czemu może to zagrażać na przykład rybom, które mogą być ściśnięte w tym zakresie.
1: A otrzymane dane mają m.in. pozwolić na szybsze reagowanie na zagrożenia. A teraz ciekawe odkrycie w centrum Wrocławia. Na skrzyżowaniu ulic Trauguta i Krasińskiego podczas remontu torowiska odkryto ludzkie szczątki. Teren placu budowy został objęty nadzorem archeologa. Prace w tym miejscu, przypomnijmy, prowadzi MPK Wrocław wraz z MPWiK Wrocław. Remont rozpoczął się 13 czerwca i jest nieprzerwanie kontynuowany mimo odkrycia. Od najbliższej soboty ruch tramwajowy zostanie całkowicie wyłączony, a linie 2, 10 i 12 skierowane na objazdy. Tydzień później zaczną obowiązywać zmiany w organizacji ruchu samochodowego, a zakończenie inwestycji planowane jest na połowę października z możliwością przesunięcia z powodu badań archeologicznych. Poranny raport z kraju i świata. To była rosyjska rakieta CH-101. Potwierdziło to już Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
1: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Czas na wiadomości sportowe. Daniel Chawrylenia, zapraszam na poranny raport sportowy w Radiu Gra Wrocław, a w nim dobre wieści z żeńskiej sekcji Śląska Wrocław. Katarzyna Białoszewska przedłużyła swój kontrakt z zespołem do czerwca przyszłego roku. Ostatni rok nie był dla niej łaskawy. Kontuzje, zawirowania czy szukanie dawnej radości z gry, ale 8 bramek w poprzednich rozgrywkach, w tym hat-trick wbity Lechowi Poznań, to dowód na to, że na emeryturę jeszcze dla Białej za wcześnie. Klamka zapadła też w odniesieniu do Oskara Spychały. Ten nie pakuje walizek i zostaje w Gwardii Wrocław na jeszcze jeden sezon. Poranek we Wrocławiu przywitał nas burzą i ma to swoje plusy i minusy. Plusem z pewnością jest odrobina ochłody, orzeźwienia i oddechu od upału. Minusy? No cóż, tu niech każdy wstawi swoje. Deszcz ma się już ku końcowi i niebawem wyjdzie słońce. Piątek będzie upalny, temperatura dojdzie do 34 stopni. W tym momencie na termometrach jeszcze 21 kreska nad zerem.
0: Wschód słońca 4:55, zachód 20:29, długość dnia 15 godzin 33 minuty. Już może nie najdłuższy dzień, ale nadal mamy tego czasu całkiem sporo, żeby go wykorzystać tak na otwarcie weekendu. W piątek, 31 lipca. Piotr Olszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, witam i zapraszam

Wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gra. Witam was bardzo serdecznie w piątek, w piąteczek, piątuniu, tuż przed weekendem wyjątkowym, bo gdzieś tak w połowie, na półmetku wakacji dla wielu uczniów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie martwcie się, mnóstwo czasu jeszcze wolnego przed wami. Ale teraz spoglądamy w gwiazdy. Piątek, 31 dzień lipca, sprzyja spokojnemu domykaniu tygodnia i robieniu rzeczy po swojemu, tak twierdzą gwiazdy. To dobry dzień, by odpuścić perfekcjonizm, zwłaszcza tam, gdzie liczy się bardziej atmosfera niż idealny wynik. Podejrzewam, że w większości miejsc pracy dzisiaj tak będzie. Baran będzie dziś działał szybciej niż wszyscy wokół. Warto tylko sprawdzić, czy nie pominął najważniejszego szczegółu. Byk wyjątkowo mocno doceni wygodę i święty spokój. Ktoś może próbować mu ten plan pokrzyżować, więc uwaga. Bliźnięta usłyszą propozycję, która zabrzmi zbyt dobrze, by była prawdziwa, a jednak może warto ją rozważyć. Kogo tu jeszcze mamy? Raczek będzie potrzebował chwili oddechu od codziennego zamieszania. Krótka przerwa zrobi większą różnicę niż się wydaje. I jeszcze na koniec panna, która zrobi porządek tam, gdzie inni dawno się poddali. I jeszcze przy okazji znajdzie rozwiązanie cudzego problemu. Jak ładnie. Dobrego dnia.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra, do którego za chwilę to dobrego grania oczywiście wrócimy. A propos grania o piłce nożnej, słowo, bo UEFA ogłosiła bojkot wszystkich rozgrywek FIFA, czyli tej piłkarskiej centrali. Stoimy zjednoczeni, niektóre rzeczy są zbyt ważne, by je sprzedawać. Mistrzostwa świata należą do piłki nożnej, tak napisano w oficjalnym oświadczeniu. A jest to reakcja oczywiście na ostatnie pomysły Gianniego Infantiniego, szefa FIFA, między innymi dotyczące potencjalnej sprzedaży praw do organizacji Mistrzostw Świata prywatnym podmiotom. No i wielu kibiców piłkarskich jednogłośnie tutaj przyklasnęło UEFA. No bo wyobraźmy sobie, że na przykład prawa do organizacji kolejnego mundialu chciałby kupić Donald Trump, który na przykład w sokerze zakochał się po ostatnim mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Bóg wie, na ile części chciałby podzielić te 90 minut. Kto wie, może 4 kwarty? To byłoby już za mało.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, którzy są w drodze, no, zwłaszcza tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Taki ciekawy artykuł znalazłem na wrocław.pl. Niemal 100 autobusów więcej, jak przez rok zmienił się tabor MPK. No i tutaj czytamy, że w zajezdni autobusowej przeobornickiej już zaszły i wciąż zachodzą olbrzymie zmiany. Przybyło wiele nowych autobusów, w tym też tych elektrycznych. Zamawiane są kolejne, a te inwestycje wynikają z tego tak dłużej, ten rozmach, że przewoźnik zrezygnował z usług podwykonawców i sam przejął ich zadania. Kolejne zaplanowane zakupy pozwolą istotnie obniżyć wiek floty. I tu pada bardzo ważna deklaracja, zwłaszcza w obliczu tego, co się w pogodzie dzieje, że znikną autobusy bez klimatyzacji. Będą tylko te z włączoną klimatyzacją, to później pozostanie już tylko trzymać kciuki, że kierowca zawsze będzie tę klimę włączał, bez obawy o to, że ktoś go będzie rozliczał ze zużycia paliwa na trasie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi w Radiu gra na tej fali. Do ósmej jeszcze trochę pogramy. Zalia między innymi się tu pojawi, ale inni artyści również pięknie nam zagrają, zaśpiewają o pewnej oczywiście kolejne najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. Zostańcie blisko Radia Gra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
12: Poranek we Wrocławiu przywitał nas burzą i ma to swoje plusy i minusy. Plusem z pewnością jest odrobina ochłody, orzeźwienia i oddechu od upału. Minusy? No cóż, tu niech każdy wstawi swoje. Deszcz ma się już ku końcowi i niebawem wyjdzie słońce. Piątek będzie upalny. Temperatura dojdzie do 34 stopni. W tym momencie na termometrach jeszcze 21 kreska nad zerem.
2: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra FM Wrocław na 95.1. Powoli zbliżamy się do 8.00 o pewnej, oczywiście najświeższe informacje z Wrocławia, z regionu, ale też z kraju, ze świata w raporcie. Zapraszam, zostańcie blisko radia. A my przypominamy, że już jutro przy ulicy Borowskiej odbędzie się zbiórka krwi dla najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. Oddaj krew i zostań super bohaterem, apeluje ciocia Ola. Jedna z twarzy fundacji, oczywiście Cancer Fighters. Warto być, warto dołączyć, jeśli tylko zdrowie na to pozwala, aby oddać krew, to zachęcamy do tego, aby pojawić się jutro, 1 sierpnia przy Borowskiej i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Polecamy bardzo serdecznie. Akcja będzie odbywała się od godziny 11 do 15.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, zbliżamy się do kolejnych informacji, ale jeszcze przed pełną taką ciekawostkę znalazłem. Młodzi pracownicy nie marzą o awansie na stanowiska kierownicze. Nikt już nie chce być szefem, pokolenie Z odwraca się od takich właśnie stanowisk kierowniczych. Pytanie dlaczego, chociaż eksperci oczywiście mają kilka pomysłów na to, dlaczego się tak dzieje. Ja podpowiem, wystarczy być takim szefem, którego da się lubić. Już wszystko będzie okej. Choć nie zawsze to łatwe zadanie, podejrzewam. Zbliżamy się do raportu 8 i po serwisie oczywiście informacje pogodowe, więc zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie

0: bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: W piątek 31 lipca na zegarach mamy już 8:00, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
7: Daniel Chawrylenia, minęła 8:00, zapraszam na kolejny o poranku raport w Radiu Gra. Zaczynamy od krótkiego podsumowania akcji dolnośląskiej policji pod kryptonimem Stop Brawurze. W jej trakcie policjanci skontrolowali 160 pojazdów i ujawnili 135 wykroczeń. Jak informuje komisarz Przemysław Ratajczyk, najwięcej kierowców odpowie za przekroczenie prędkości.
8: Ich celem było ograniczenie zjawiska brawurowej jazdy, przeciwdziałanie organizowaniu i uczestnictwu w nielegalnych wyścigach, także ujawnianie agresywnych zachowań kierujących oraz egzekwowanie od nich obowiązujących przepisów. Policjanci w trakcie działań kontrolowali stan techniczny pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem poziomu hałasu emitowanego przez układy wydechowe, także stopień przyciemnienia szyb, stanu gumienia oraz inne modyfikacje mogące naruszać wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów pojazdów.
7: Policjanci zapowiadają przeprowadzenie podobnych akcji w przyszłości. Zmieniamy temat. Wakacje to zawsze trudny czas dla krwiodawstwa. Dawcy wyjeżdżają na urlopy, a przez częstsze podróże i wypadki zapotrzebowanie na krew rośnie. Stąd, jak tłumaczy Radio Gra Adrianna Franc z Regionalnego Centrum we Wrocławiu, wysyp apeli i próśb o donacje.
9: Schemat jest ten sam co roku. Widzimy to po tym, co się dzieje w mieście, że chodzi nawet o Wrocław. Wyjeżdżają studenci, wyjeżdżają ludzie na urlopy, na wakacje. Tym samym jak jest więcej wyjazdów, naturalnie jest więcej wypadków, więc ta krew jest bardzo potrzebna. Jest mniej krwiodawców, a więcej pacjentów, dla których ta krew jest potrzebna. Dlatego nasze apele generalnie zaczynają się już w czerwcu i trwają tak do września, dopóki nie wrócą studenci.
7: A w kolejnych raportach Radia Gra sprawdzimy, jakich grup krew jest najbardziej potrzebna we Wrocławiu. Bądźcie z nami. Pora na informacje z kraju. Szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, już zabezpieczone w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Działania prokuratorów w terenie już się zakończyły, a dziś ruszają dokładne oględziny. Polskim śledczym pomoże ekspert z Ukrainy.
10: My mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
7: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Teraz czas na raport sportowy w Radiu Gra, w którym mamy dobrą wiadomość dla fanów koszykówki. We Wrocławiu niebawem wielkie koszykarskie święto. To już oficjalne. Mecz o Superpuchar Polski Kobiet 2026 odbędzie się właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Już 19 września w KGHM Ślęza Arenie o pierwsze trofeum nowego sezonu Basketligi Kobiet zagrają mistrzynie Polski Lotto AZS UMCS Lublin oraz zdobywczynie Pucharu Polski Ślęza Wrocław. Na parkiecie zobaczymy reprezentantki Polski, w tym zawodniczki Ślęzy, Zuzannę Kulińską i Aleksandrę Mielnicką, a także Aleksandrę Wojtale z lubelskiej drużyny. Nie zabraknie również zagranicznych koszykarek, więc kibiców czeka widowisko na najwyższym poziomie. I teraz najważniejsze, sprzedaż biletów rozpocznie się 10 sierpnia.

0: We Wrocławiu jeszcze rześki poranek, 22 stopnie pokazuje termometr w studiu Radia Gra, ale słońce już śmielej operuje na niebie. W piątek temperatura w mieście Stu Mostów dojdzie do 34 stopni. Dzień będzie upalny z bezchmurnym niebem i delikatnym wiatrem. Pamiętajcie o ostrzeżeniu o upałach, to obowiązuje do godziny 20, a jak sobie z nimi radzić, dziś również będziemy podpowiadać na antenie.
1: To ja przypomnę raz jeszcze Ignacy, Helena, ale też Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa dziś świętują. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, a my startujemy z kolejną godziną wakacyjnego rano. I dobrze, Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra na tej fali. Już za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej bardzo serdecznie i ciepło pozdrowimy tych wszystkich, którzy dziś odliczają już tylko godziny i minuty do rozpoczęcia urlopu i upragnionych wakacji. Udanego wypoczynku życzymy. Mamy nadzieję, że wszystko będzie okej. No, jest tu już taką małą gwiazdką na końcu, no bo być może wybieracie się nad nasze polskie morze. Tutaj bywa różnie. No i niestety ta lokalizacja rozczarowuje turystów. Jak niekiepska pogoda, którą mieliśmy z początkiem lipca, bo wiało, bo opadał deszcz, no to teraz pojawiły się sinice. W czterech nawet już kąpieliskach zakazano wchodzenia do wody, bo pojawiły się i sinice, i siedliska bakterii. Ja tu mam wrażenie, wiecie, że ktoś kiedyś w knajpie nad polskim morzem zamówił rybkę i dostał na talerzu taką złotą. Nie zjadł jej, ale nie dlatego, że na przykład była usmażona na starym oleju, ale skąd? Tylko po prostu w zamian ta rybka zaoferowała spełnienie życzenia. Niech tu będzie jak nad Adriatykiem, powiedział rozczarowany pogodą i sinicami turysta. Konkrety jednak, wiecie, nie padły i niestety zamiast pogody i krystalicznej wody pojawiły się jedynie chorwackie ceny.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Velvet Rock Down to Electric Avenue w radiu gra na tej fali. Za chwilę wrócimy do grania. Uwaga, uwaga! Amerykańskie linie lotnicze zakazują wstępu na pokłady swoich maszyn robotom humanoidalnym. Chodzi o wszelkie maszyny, które mogą przypominać albo ludzi, albo zwierzęta, ale wcale nimi nie są. A to wszystko po jednej z takich sytuacji, która miała ostatnio miejsce. Jeden z pasażerów postanowił zabrać takiego elektrycznego pieska. A ten, jak wiadomo, w środku co ma? Ogromne ogniwa, ogromne baterie, które mogłyby wybuchnąć albo zacząć płonąć gdzieś tam wysoko w murach i wprowadzić zagrożenie dla innych pasażerów. Komunikat jest jasny. Nic, co przypomina człowieka albo psa, ale tym człowiekiem, czyli pasażerem samolotu, nie jest, nie ma wstępu na pokład maszyny. No dobrze, ale już nikt nie powiedział, że takim robotem humanoidalnym nie może być stewardesa, albo tym bardziej pilot. No i sformułowanie, czy aby na pewno leci z nami pilot, nabierze nowego znaczenia.
1: To jest Gra FM.

dobra nuta na tej fali w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej dobra informacja dla tych, którzy troszczą się o jakość wody, bo Wrocław rozwija monitoring jakości wody w akwenach. I tak mamy tu informację o 6 nowoczesnych stacjach pomiarowych, które kontrolują 21 aż parametrów. Takie pływające laboratoria będą badać jakość wody w Odrze, Fosie, Stawie w Ogrodzie Japońskim, a także w Jeziorze Pawłowickim. W ten sposób nasze miasto rozpoczęło współpracę ze startupem WaterSense, a dzięki temu miejski projekt monitorowania wody wszedł na absolutnie wyższy poziom. Jest 3 razy więcej lokalizacji i 3 razy więcej badanych parametrów niż to było jeszcze w ubiegłym 2025 roku i bardzo dobrze, nic tylko przyklasnąć. Cieszymy się z takich inwestycji, takich projektów. Brawo!

0: Moving to the Sun, bardzo letni, wakacyjny kawałek, a do tego energetyczny, a energia na pewno przed weekendem się przyda, prawda? Do dziewiątej jeszcze trochę pogramy, więc zostańcie blisko radia o pełnej o dziewiątej u nas oczywiście na kolejne, najświeższe, najważniejsze informacje.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla Ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sykut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
17: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
22: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
24: We Wrocławiu jeszcze rześki poranek, 22 stopnie pokazuje termometr w studiu Radia Gra, ale słońce już śmielej operuje na niebie. W piątek temperatura w mieście Stu Mostów dojdzie do 34 stopni. Dzień będzie upalny z bezchmurnym niebem i delikatnym wiatrem. Pamiętajcie o ostrzeżeniu o upałach, to obowiązuje do godziny 20, a jak sobie z nimi radzić, dziś również będziemy podpowiadać na antenie.
25: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra. O 9 u nas kolejne informacje, a tu jeszcze garść newsów z życia gwiazd. Tych takich naszych tutaj, które na wielu, bardzo wielu koncertach tego lata na przykład możemy zobaczyć. No i jeśli mówimy o rekordziście koncertowym, no to oczywiście Skoli musi tutaj pojawić, który opowiada trochę o kulisach swojego życia, nie tylko zawodowego, ale tego prywatnego. I jak niektórzy mogliby pomyśleć, że to momentami taki trochę niegrzeczny chłopak, szalony, no to proszę bardzo, bardzo poukładane okazuje się. I na przykład kasiorę w tym biznesie trzyma jego mama, pani Maria Skolimowska. To ona jest menadżerką. Jak sam Skolim mówi, moja mama trzyma kasiorę, jest menadżerem. Ja to po prostu gram, nie wiem, co tam się z tym wszystkim dzieje. Na pewno mi odkładają, mówiąc o rodzicach, żebym tam miał na jakąś kromkę chleba i czarną kawę. No, cały Skolim. A mamie tylko pogratulować, że ma jeszcze siłę do tego wszystkiego, bo jest czego pilnować, jeśli chodzi o biznes tego artysty. Swoją drogą zastanawiam się, czy na przykład mama, jak syna usprawiedliwia z nieobecności w szkole, to nuciła pod nosem temperaturę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Loka, prawdziwe powietrze. Piosenka, która zainspirowała mnie do tego, żeby sprawdzić jakość powietrza we Wrocławiu, dzisiaj jest umiarkowana. Więcej wiadomości już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: wiejskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland. Po reklamie.
3: Tu Radio Gra w piątek 31 dnia lipca na zegarach 10, czyli pora na raport i prognozę pogody.
4: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 10 i zapraszam na najnowsze raporty w Radiu Gra Wrocław. Jutro MPK rozpocznie

0: zakończona kolejny etap remontu torowiska na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego. Prace prowadzone są od 13 czerwca i obejmują przebudowę torowiska oraz dwóch rozjazdów. Teraz torowcy przystąpią do rozbiórki i budowy toru południowego, przez co konieczne będzie całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego na tym skrzyżowaniu. Tak więc tramwaje od porannych wyjazdów w sobotę pojadą zmienionymi trasami. I tak linia 2 przez Kujawską, Plac Wróblewskiego, Pułaskiego, Małachowskiego i Piłsudskiego. Linia 10 przez Sienkiewicza, Plac Bema, Mosty Młyńskie, Świętej Jadwigi, Most Piaskowy, Ulicę Piaskową, Świętej Katarzyny i Błogosławionego Czesława. A linia 12 zamiast do Stadionu Olimpijskiego pojedzie do przystanku Świdnicka, a następnie przez Szewską, Grodzką i Nowy Świat wróci w kierunku Kozanowa. Już ponad 60 przypadków WZW typu A, czyli żółteczki pokarmowej, zdiagnozowali wrocławscy lekarze od początku roku. Profesor Andrzej Gładysz, znakomity zakaźnik, były wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, mówi, że możemy już mówić o epidemii. Jak dodaje, jest to tak zwana choroba brudnych rąk, a więc przenosząca się głównie za sprawą braku podstawowej higieny. Podkreśla, że ze zdumieniem obserwuje ludzi, którzy w restauracjach i kawiarniach przy okazji jedzenia używają telefonów komórkowych czy laptopów.
1: Na komórce jest tych wirusów taka masa, że trudno jej policzyć. Na komórce, na klawiaturze laptopów. Kto o tym myśli? Kto myje ręce po wstaniu od laptopa i na przykład pójścia na śniadanie czy napicie się choćby kawy?
0: Profesor Gładysz podkreśla, że podstawową zasadą pozwalającą unikania zakażenia jest staranne mycie rąk zawsze przed jedzeniem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa. Niestety jest problem, bo strona, do której odsyła wiadomość, nie zawsze działa. Jakub Rybski próbował ustalić, co się stało.
2: Rozmawiałem z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką, która powiedziała mi, że w momencie rozsyłki tego SMS-a ten link działał, jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron.
0: A to wszystko oczywiście echa wczorajszej sytuacji na Lubelszczyźnie, kiedy to mieszkańcy nie otrzymali żadnych alertów RCB, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta. Bezchmurne niebo, śliczne słońce i już 27 stopni na termometrach. To aktualna sytuacja pogodowa w Wenecji Północy, ale w piątek upał we Wrocławiu dojdzie do 34 stopni i ulgi nie przyniesie nawet delikatny wiatr, który wieje z zachodu z prędkością około 10 km na godzinę. Ostrzeżenie o upałach obowiązuje jeszcze do godziny 20. Wytrzymajmy.
3: Ciałem jesteśmy w pracy, ale myślami już coraz częściej przy grillu, na jeziorku albo po prostu na kanapie. I bardzo dobrze, odliczamy godziny do weekendu. Pozdrawiamy tych, którzy, tak jak my, ciągle jeszcze w pracy i tych, którzy mają już wakacje i urlopy. No, być może dla niektórych to jest właśnie nie tylko odliczanie do weekendu, ale także odliczanie do urlopu. Upał, dzisiaj upał. Szykujemy się na temperatury powyżej 30 stopni, a podobno podczas upału wszystko nas wkurza, wszystko nas irytuje. Dlaczego tak się dzieje? Spróbujemy to wyjaśnić za kilka minut. Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Radio Gra, hity pełne słońca.
1: Aj.

0: Despacito.
1: Hity pełne słońca na gorący dzień. Despacito to Luis Fonsi w Radiu Gra. A jak jest gorąco, to wszystko nas wkurza, wszystko nas irytuje, bo tak jest, że temperatury sprawiają, że nasze nerwy są bardziej napięte niż zwykle i to nie jest tylko kwestia zwyczajnego złego humoru. Badania naukowe pokazują, że ekstremalne temperatury wpływają nie tylko na nasze ciało, ale także na sposób, w jaki funkcjonuje nasz mózg. Także kto dzisiaj nerwowy, kto rozdrażniony, kto poirytowany, wszystko można zrzucić na pogodę. Jak zwykle, bo przecież jak są mrozy, to też jesteśmy wkurzeni.
2: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Znowu niespodzianka?
12: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz radia Gra FM.

0: chce się tańczyć, kiedy w Radiu Gra brzmią hity pełne słońca, tym razem Sean Paul i Dua Lipa. Jutro 1 sierpnia, nowy miesiąc, który przynosi nam między innymi zmiany na drogach. Od jutra duże zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Awicenny Wiejska Mokronoska. Kierowcy jadący w stronę Mokronoskiej i obwodnicy, zarówno od strony Wiejskiej, jak i Awicenny, będą korzystać z nowego odcinka jezdni wybudowanego pomiędzy Awicenny a Mokronoską. I jeszcze jedna sytuacja. Od jutra co drugi kurs autobusu numer 122 zostanie przedłużony. Autobusy pojadą z ulicy Rakietowej ulicą Gagarina do Zatoki Postojowej zlokalizowanej przy autostradowej obwodnicy Wrocławia, a linia zostaje przedłużona na wniosek mieszkańców. Także to akurat chyba dobrze. Za chwilę najnowsza pogoda, a potem zespół Queen.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski,
9: Rodzińska Mirowska,
10: Teichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Gastorama.
19: Teoria
17: i praktyka.
19: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
17: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
22: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
23: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
21: Weź Ibuprom Zatoki.
23: Ibuprom Zatoki?
21: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
23: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
24: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
25: To nie jest pora.
24: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Bezchmurne niebo, śliczne słońce i już 27 stopni na termometrach. To aktualna sytuacja pogodowa w Wenecji Północy, ale w piątek upał we Wrocławiu dojdzie do 34 stopni i ulgi nie przyniesie nawet delikatny wiatr, który wieje z zachodu z prędkością około 10 km na godzinę. Ostrzeżenie o upałach obowiązuje jeszcze do godziny 20. Wytrzymajmy.
6: To jest Gra FM.

0: Taylor Swift w radiu gra. Gorąco, gorąco, bardzo rajcująco. Tak było kiedyś w jednej piosence. No ale ten upał troszeczkę nam będzie przeszkadzał. Przypomnę, dzisiaj temperatura powyżej 30 stopni. Co zrobić, żeby poczuć ulgę w upalny dzień? Radzą nam tak. No przede wszystkim najważniejsze jest nawodnienie organizmu i eksperci zalecają picie letniej, a nie zimnej wody. Letniej wody lub napojów z elektrolitami. Najlepiej bez cukru i alkoholu. Dobrym rozwiązaniem mogą być domowe napoje izotoniczne. Jak taki zrobić? Do litra wody dodać odrobinę soli, soku z cytryny i łyżeczkę miodu i już mamy świetny napój, który pomoże uzupełnić utracone minerały i skutecznie nawodnić organizm. A w taki dzień jak dziś zalecają nam pić przynajmniej 3,5 litra wody. Także szklanki w górę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A teraz pogramy sobie na cymbałkach. W radiu gra Fun Factory, przypominają hit sprzed lat. I wanna be with you.
2: Check it out, check it out.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Hity pełne słońca powrócą dosłownie za momencik. Teraz mamy 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
6: Mieszkańcy Wrocławia mogą już zgłaszać swoje uwagi do projektu programu ochrony środowiska naszego miasta na najbliższe lata. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra o 11. To plan działań, który wyznacza kierunki rozwoju Wrocławia w obszarze ochrony środowiska do 2035 roku. Określa priorytety związane m.in. z jakością powietrza, ochroną przyrody, gospodarowaniem wodami i przystosowaniem miasta do zmian klimatu. Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, który nie wprowadza nowych obowiązków dla mieszkańców. Uwagi będzie można zgłaszać do 21 sierpnia, a z dokumentem zapoznacie się m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. We Wrocławiu brakuje krwi. Wakacje to zawsze trudny czas, bo wielu regularnych dawców wyjeżdża na urlopy. Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu powiedziała nam, których grup najbardziej

0: aktualnie brakuje.
1: Standardowo 0 minus i grupy minusowe, czyli A minus i B minus, to są grupy, których potrzebujemy najczęściej i tak jest teraz w tym wypadku. Pamiętajmy też o 0 plusie, ponieważ też jest grupą niezwykle potrzebną, także o tych grupach możemy mówić w tej chwili.
0: Przypomnijmy jeszcze, że krew może oddać każda dorosła osoba. Sama procedura trwa około godziny. Najważniejsze to nie być na czczo.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Śledczy rozpoczęli szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety H-101, która rozbiła się na Lubelszczyźnie. Śledczy poinformowali o zebranym obszernym materiale dowodowym. Prokuratura wskazuje, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przetesali teren o powierzchni około 3 km2. Dziś w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej odbywają się oględziny znalezionych szczątków rakiety. Prokuratura nie ujawnia, czy znajdują się na nich jakiekolwiek napisy. Dlaczego? Posłuchajmy.
3: Także po to, aby specjaliści od OSINT-u z innych krajów nie czynili na podstawie danych, które ja będę Państwu ujawniał, swoich ustaleń.
0: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. O godzinie 11 termometry we Wrocławiu pokazały 29 stopni. Atmosfera w mieście powoli robi się gorąca, ale temperatura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Słupki rtęci w piątek we Wrocławiu dojdą do poziomu 34 kreski nad zerem. Na barometrach aktualnie 1016 hektopaskali, ale ciśnienie do końca doby odrobinę się obniży, a kiedy deszcz? Według najnowszych map pogodowych najwcześniej jutro.
4: Witamy ponownie po 11:00. To oznacza, że jesteśmy już na ostatniej prostej do weekendu, który już tam gdzieś wygląda zza rogu i macha nam ręką jak dawno niewidziany znajomy. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Teraz Anne Winsborn, Everything I Do. Potem kolejne podpowiedzi, jak sobie radzić z upałem.

0: Radio Campus.
1: Pam, pam, param. Joel Corey w Radiu Gra. Teraz propozycje spędzenia czasu dzisiaj wieczorem we Wrocławiu. Przypominam jeszcze raz o 16 na Polu Marsowym męskie granie. Dzień pierwszy, jutro dzień drugi. Dzisiaj także kolejny piątek w ramach lata na Pergoli. Start o godzinie 18. Co dzisiaj w planie? Dzisiaj Silent Disco. Wstęp jest wolny. Zaklęte rewiry o 19.30 proponują koncert formacji Crowbar. Ciężki, powolny i pełen tłustych riffów wieczór w środku lata. Tak to zapowiadają. I Mushroom Head dzisiaj zagra w klubie muzycznym Łącznik. Początek o godzinie 19.30.
2: To jest Radio Gra.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie. Dzisiaj i jutro we Wrocławiu na polach marsowych. A my wracamy do tematu, jak się ochłodzić podczas upałów. Okazuje się, że to może być całkiem łatwe, całkiem proste. O chłodnych napojach już mówiliśmy. Ważne, żeby nie były zimne, tylko najlepiej letnie. Unikajmy alkoholu, napojów z kofeiną, bardzo słodkich produktów, które sprzyjają odwodnieniu. Posiłki raczej lekkie, dobre są sałatki i świeże owoce. A jeżeli chodzi o takie fizyczne chłodzenie ciała, można przykładać sobie na przykład zimne okłady, może być nawet butelka z zimną wodą. Można wziąć letni prysznic, nielodowaty. No i oczywiście dzisiaj nosimy luźne ubrania z naturalnych materiałów. Dzisiaj, przypomnę, temperatura znowu ma przekroczyć 30 stopni. Jak jest tak gorąco, to wszystko, co zimne, jest dobre. Nawet zimny drani.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: do, tre, quatro.
1: Odliczanie do weekendu trwa. Może być po polsku, po hiszpańsku albo po angielsku. To był Pitbull, a za chwilę sprawdzimy prognozę pogody.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: O godzinie 11 termometry we Wrocławiu pokazały 29 stopni. Atmosfera w mieście powoli robi się gorąca, ale temperatura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Słupki rtęci w piątek we Wrocławiu dojdą do poziomu 34 kreski nad zerem. Na barometrach aktualnie 1016 hektopaskali, ale ciśnienie do końca doby odrobinę się obniży, a kiedy deszcz? Według najnowszych map pogodowych najwcześniej jutro.
8: To jest

0: do Afryki, a to może być już nawet za 2 tygodnie. Korzystajmy z tego lata, korzystajmy z pogody, dopóki jest.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie 1,99 zł.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 12. Dzisiaj mamy piątek, 31 dzień lipca. Przed nami najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
14: Daniel Chawryleniak, kłaniam się w raporcie Radia Gra w samopołudnie. Wrocław rozwija monitoring jakości wody i uruchamia 6 nowoczesnych stacji pomiarowych. Nowe stacje WaterSense prowadzą ciągły monitoring jakości wody, analizując m.in. temperaturę, pH, stężenie tlenu rozpuszczonego, ale także parametry, które nie były badane w ubiegłych latach, takie jak na przykład zasolenie czy obecność substancji ropopochodnych, tłumaczy założyciel startupu WaterSense Filip Budny.
15: Mamy tak naprawdę informacje od razu, prawda? No bo mierzymy w okolicy co 10 minut, taki jest plan, czyli 144 pomiary na dobę, więc de facto, jeżeli widzimy jakiś trend wzrostowy, czy na przykład zwiększenie się parametru przewodności, czy chlorków, no to jesteśmy w stanie na bieżąco zareagować i podziałać.
14: Nowe stacje będą badać jakość wody w Odrze, Fosie, Stawie, w Ogrodzie Japońskim oraz Jeziorze Pawłowickim. Lepsza kondycja czy umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych to tylko dwie spośród licznych korzyści, jakie zapewnia przynależność do Wojsk Obrony Terytorialnej. Kto przymierzał się do takiego wyzwania, może teraz zrealizować swój plan w ramach programu Wakacje z WOT. Kolejne takie szkolenie 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej planuje we wrześniu, a warto, bo według porucznika Piotra Deki, oficera prasowego 16. Brygady, te zajęcia uczą podstaw nie tylko żołnierskiego rzemiosła.
16: Również, które będą przydawać się na dobrą sprawę w codziennym życiu do tego, żeby móc zareagować w sytuacjach, czy to kryzysowych, czy to w sytuacjach niebezpieczeństwa. W jaki sposób zareagować w sytuacjach

0: sytuacji wypadku drogowego tej pierwszej pomocy udzielić.
1: Dodajmy, że każdy, kto skończy szkolenie i składa przysięgę wojskową, otrzymuje jednorazowo żołd w wysokości 7000 zł. Spider-Man, całkiem nowy dzień. Ten film dziś wchodzi do kin w roli głównej jako Człowiek-Pająk po raz czwarty Tom Holland. To jest w pewnym sensie opowieść o tym, czym grozi życie w samotności. Przypomina, jak ogromne znaczenie ma wspólnota i bliscy. Pokazuje też, że czasem największą odwagą jest poproszenie kogoś o pomoc. Ten film jest zdecydowanie bardziej stonowany i emocjonalny, ale nie oznacza to, że rezygnujemy z humoru i dobrej zabawy. Mówi Tom Holland, ale w obsadzie też m.in. Zendaya czy Mark Ruffalo. W piątek termometry we Wrocławiu mogą pokazać nawet 34 stopnie. W tej chwili temperatura w mieście wynosi równe 30 i ciągle rośnie. Ostrzeżenie o upałach obowiązuje do godziny 20, a temperatura zacznie spadać dopiero po zachodzie słońca. Do końca dnia obniży się też ciśnienie. W tej chwili na barometrach jeszcze 1016 hektopaskali.
2: Czekaliśmy na ten moment cały tydzień i właśnie nadszedł. Zaczynamy piątkowe popołudnie. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie. Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Ignacy i Helena. Wszystkiego dobrego. Za moment sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny, a to już Dub Dogs i How Does It Feel.

0: L'Italiano i Toto Cotugno. Niech to będzie prezencik dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Pozdrawiamy serdecznie, a na liście urodzonych dzisiaj gwiazd między innymi Louis de Funès, francuski aktor komediowy. Dzisiaj 112. rocznica jego urodzin. 62 lata temu urodziła się Sissy Catch. J.K. Rowling, brytyjska pisarka, autorka Harry'ego Pottera, ma 61. urodziny. Grzegorz Turnał, 59. Mateusz Gessler, polski kucharz, restaurator, kończy lat 46. A siatkarz Wilfredo Leon kończy 33 lata. Wczoraj zrobił sobie i nam świetny prezent, załatwiając naszej reprezentacji półfinał Ligi Narodów. Osoby urodzone dzisiaj to słoneczne dusze, które łączą w sobie odwagę do działania, błysk kreatywności i ten specyficzny luz, dzięki któremu potrafią rozbroić każdą sytuację śmiechem. Pozdrawiamy wszystkich dziś urodzonych, a za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długo Łęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długo Łęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastrąc takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.
14: Bo to nie

0: Roxette w Radiu Gra. Pogoda dopisuje i będzie dopisywać przez cały dzień, a także wieczorem, to może wybrać się do kina pod gwiazdami. Dzisiaj na rynku, na tym wielkim ekranie do obejrzenia film Father, Mother, Sister, Brother w reżyserii Jima Jarmusza. Początek 21:30. To przy okazji przypomnę o tym wyjątkowym kinie. Kinie samochodowym, do którego zaprasza wrocławski tor wyścigów konnych Partynice. Seanse jutro i pojutrze, w sobotę i niedzielę o 21:30. W sobotę film F1, Brad Pitt w roli głównej, a w niedzielę do obejrzenia Wygrany. Początek i jutro i pojutrze 21:30, a wstęp jest wolny. Kino samochodowe pod gwiazdami to może być dobry pomysł na randkę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Tanecznym krokiem wchodzimy w ten weekend. Przypomnę, to będzie pierwszy weekend sierpnia. Dzisiaj ostatni dzień lipca. Teraz Bausa i Magnetic.

0: Jak ktoś ci mówi, zróbmy to jak najprędzej, to lepiej sprawę najpierw przemyśleć. To tak w nawiązaniu do tekstu tej piosenki Alaj i wideo. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, potem gramy dalej. Między innymi będzie Shania Twain, będzie też Mossy Man.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Ernikowski, Brodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
18: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
21: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
23: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
24: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
25: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
26: W piątek termometry we Wrocławiu mogą pokazać nawet 34 stopnie. W tej chwili temperatura w mieście wynosi równe 30 i ciągle rośnie. Ostrzeżenie o upałach obowiązuje do godziny 20, a temperatura zacznie spadać dopiero po zachodzie słońca. Do końca dnia obniży się też ciśnienie. W tej chwili na barometrach jeszcze 1016 hektopaskali.
27: Let's go, girls!
28: To jest Gra FM.

0: niestety pełne słońca, dobre na tą falę upałów. A czytam, że w sierpniu ma być ich nawet kilka. Będą podwyższać temperaturę do 35 nawet stopni Celsjusza. Tak na terenie większości kraju, z wyjątkiem północy, bo tam o trójkę z przodu w sierpniu będzie trudno. Podobno także wrzesień ma być ciepły, cieplutki. Takie są aktualne prognozy. No to ja żegnam gorąco, bo jak inaczej w taki dzień, i zapraszam jutro w samo południe. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: soboty 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Piątkowe wrocławskie popołudnie i 13 na zegarach. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
16: Mosty trzebnickie pójdą do remontu jako pierwsze. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. To początek największego w historii Wrocławia programu modernizacji miejskich przepraw, który obejmie łącznie 7 obiektów. Jak zapowiada wiceprezydent Grzegorz Roman, prace na mostach trzebnickich ruszą już w przyszłym roku.
17: Większość tych remontów ze względu na zabytkowy charakter mostów ma charakter zachowawczy. To znaczy w tym sensie, że niewiele możemy zrobić więcej niż wyremontować te mosty w kształcie i w takich możliwościach komunikacyjnych, jakie one dzisiaj są.
16: Remonty mostów we Wrocławiu potrwają do 2032 roku, a więcej o programie ich napraw usłyszycie już w przyszłym tygodniu. Coraz liczniejsze przypadki WZW typu A, czyli żółtaczki pokarmowej, diagnozują wrocławscy lekarze. Profesor Andrzej Gładysz, były wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, podkreśla, że aby uniknąć ryzyka zakażenia, powinniśmy pamiętać o podstawach higieny, a więc o starannym myciu rąk.
18: Dlaczego? Dlatego, że nawet drobne ilości tych wirusów pozostających na rękach, jeśli jesteśmy tylko nosicielami zewnętrznymi, czyli po prostu ze środowiska czy czegoś innego, no to wtedy łatwo przenieść do ust, na przykład liżąc palce.
16: Jednym z przedmiotów najgroźniejszych

0: Mniejszy pod tym względem jest też nasz smartfon, na którym gromadzą się miliardy groźnych mikroorganizmów. Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. To wstępne wyniki wczorajszych oględzin. Co dalej? Posłuchajmy.
1: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z Dowództwem Wojsk Powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami.
0: Mówił prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Poniżej 30 stopni Celsjusza temperatura powietrza we Wrocławiu spadnie dopiero po zachodzie słońca, a po południu słupki rtęci mogą wskazać nawet 34 kreskę nad zerem. Na razie są na poziomie 31. Kto nie musi, niech nie wychodzi z domu, a kto musi, niech okryje głowę wychodząc. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 20.
2: Piątek, da się lubić, tak będziemy się trzymali, bo niektórzy już gdzieś są myślami pewnie mentalnie dawno, dawno przy weekendzie. Kłaniam się, dzień dobry, chociaż tu jeszcze pewnie kilka godzin trzeba odhaczyć. Niektórzy godzinę, dwie, trzy, a może i cztery, a my jesteśmy z wami z pełną mocą, witając powoli także ten dolnośląski, wrocławski weekend. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie.

0: On my way! Ludzie drogi, gorąco was pozdrawiamy, bo być może ktoś już w trasie w stronę wakacji wymarzonych i urlopów. Gdziekolwiek jesteście, gramy hity pełne słońca. No właśnie, a propos słońca, tego nie zabraknie w weekend, o pogodzie będzie u nas. Męskie granie będzie imprezą tego weekendu niewątpliwie. Będzie też a propos grania. Będzie grane na tarczyńskiej arenie Śląsk, podejmie Raków. Ten temat też u nas wróci. Będziemy zaglądali na pergolę, bo tam lato na pergoli. Finał Tauron Nowe Horyzonty festiwalu także w najbliższy weekend, bo to do drugiego trwa to święto kina we Wrocławiu, plus kilka jeszcze innych miejsc, w których warto być w weekend, też postaramy się odwiedzić. Będę polecał, zapraszał, a i oddamy głos mieszkańcom Wrocławia w naszej sądzie. To całkiem niedługo. Bądźcie więc z nami.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to ofre, ja tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze, od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie.
20: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
21: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
22: Weź Ibuprom Zatoki.
23: Ibuprom Zatoki?
22: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
23: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
24: Po reklamie.
25: Słuchasz radia.

0: To są hity pełne słońca. Państwo nasi mili, zaglądamy do szafy. I żeby nie było, że myślimy tylko stereotypowo, nie tylko dziewczyny, panie, to was dotyczy, także i faceci. Jak tak dobrze pogrzebiemy w tych szafach, to znajdziemy tam. Według statystyk, słuchajcie, specjaliści mówią, że co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nie zostało nigdy założone. Pytamy Wrocławia, no to czy tak jest w rzeczywistości, czy u was też tak to wygląda?
1: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
2: Zdarza się. I wtedy oddaję.
3: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
2: A myślę, że nie.
4: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
1: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
3: Nigdy nie noszonych?
1: Tak, właśnie.
3: Skąd się tam wzięły?
1: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
3: O, promocja.
1: No, coś takiego właśnie.
3: Kusi, korci.
1: Dokładnie.
3: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
1: No, dokładnie tak jest.
0: No przecież wiadomo, że dobra promka nie jest zła. Jak tu przetrwać, prawda? Kiedy oczy chcą, a no, szafa pełna.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja.
2: RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
16: Poniżej 30 stopni Celsjusza temperatura powietrza we Wrocławiu spadnie dopiero po zachodzie słońca, a po południu słupki rtęci mogą wskazać nawet 34 kreskę nad zerem. Na razie są na poziomie 31. Kto nie musi, niech nie wychodzi z domu, a kto musi, niech okryje głowę wychodząc. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 20.
0: To jest Radio Gra.

0: Oskar Cym z Radio Graf FM, Hity Pełne Słońca, a my w poszukiwaniu kolejnych fajnych opcji na weekend we Wrocławiu 2 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę. Polecamy piknik rodzinny, gdzie no, sporo będzie się działo od 12 do godziny 16. Wstęp jest rzecz jasna wolny. Park Jedności, panie panowie, tam warto zajrzeć. Będą stoiska MPWiK, Zarząd Zieleni Miejskiej, Centrum Aktywności Lokalnej z Zakrzowa, Straż Miejska, Policja. Będzie też Tarczyński Arena i Muzeum Śląska Wrocław wystawiał swój kącik. Poza tym będzie też kilka innych atrakcji dla najmłodszych i to jest miejsce, którym zdecydowanie warto się pojawić, bo nudy tam na pewno nie będzie. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Popołudnie z Grafem. Czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport w Radiu Gra. Jest 14.
12: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od poważnych zmian komunikacyjnych w centrum Wrocławia. Jutro MPK rozpoczyna kolejny etap remontu torowiska na skrzyżowaniu ulicy Trauguta i Krasińskiego, w którym konieczne jest całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego na tym skrzyżowaniu. Tramwaje od porannych wyjazdów w sobotę pojadą zmienionymi trasami. Dwójka przez Kujawską, plac Wróblewskiego, Pułaskiego, Małachowskiego i Piłsudskiego. Linia 10 przez Sienkiewicza, plac Bema, mosty Łyńskie, Świętej Jadwigi, Most Piaskowy, Piaskową, Świętej Katarzyny i Błogosławionego Czesława, a linia 12 zamiast do Stadionu Olimpijskiego pojedzie do przystanku Świdnicka, a następnie przez Szewską, Grodzką i Nowy Świat wróci w kierunku Kozanowa. Oddaj krew i skorzystaj ze zniżki w restauracji. Jutro Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu rusza z wyjątkową akcją Oddaj krew, odwiedź gastro. Jej zasady wyjaśnia Adrianna Franc z wrocławskiego centrum.
13: Każdy, kto odda krew w miesiącu sierpniu od 1 do 31 sierpnia otrzyma voucher do wykorzystania we wrocławskich restauracjach, gdzie restauratorzy częstują krwiodawców na przykład jakimś napojem albo drobnym poczęstunkiem. Otrzymują też na przykład rabaty na swoje całe menu.
12: Akcja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że w tym roku zorganizowano ją na prośbę samych dawców.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodziły alerty RCB, ogłosił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w systemach ostrzegania. Ponadto wszystkie syreny w Polsce będą niejako zintegrowane. Szef MSWiA zapewnił też, że ma zostać uruchomiony system broadcastowy, czyli nadawczy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej.
15: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
12: Marcin Kierwiński przyznał też, że nie wszystko ostatnio zadziałało idealnie. Pomiędzy 30 a 33 stopniami, w takim przedziale temperatura

0: powietrza we Wrocławiu będzie utrzymywać się już do końca dnia. Niewykluczone, że jej górną granicą będą 34 stopnie. Pewnym natomiast jest, że upał odpuści dopiero po zachodzie słońca. Do końca doby obniży się też ciśnienie. To w tej chwili wynosi jeszcze 1015 hektopaskali.
1: Dzień dobry po drugiej. Kto dołącza? Kto już z nami od godziny dwóch, a może i trzech? Jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca. Na początek Shakira prosto z mundialu. A nawiasem mówiąc, podobno zarobiła niezłych kilka milionów dolarów na tych występach. A później elektryczne gitary u nas i tak też zaczynamy tę godzinę popołudnia. W piątek, a to robi różnicę. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie. Witajcie.

jest opa, opa jest dobrze. Tak dla was gramy z dużą dawką słońca muzycznego w Radiu Gra FM. Słuchajcie, ostatnie trzy dni z kinem plenerowym darmowym od 21.30 na rynku we Wrocławiu w ramach 26. odsłony Tauron Nowe Horyzonty, festiwalu, który jest już powoli na finiszu. No więc dzisiaj, w piątek wieczorem, zobaczymy Father, Mother, Sister, Brother, czyli film Jima Jarmusza. Jutro, w sobotę, Cinema Paradiso, także kultowy tytuł. A na koniec 2 sierpnia Miłość, która zostaje. To dobra opcja na kino plenerowe, jeżeli jesteście fanami, zdecydowanie warta. To jedna z propozycji, drugą na przykład może być piątek na Pergoli. Tam dzisiaj salsoteka przede wszystkim, no i niezłe granie, będzie dyskotekowo, wieczorową porą. Bawcie się więc dobrze.

0: zaglądamy do miejsca, które znamy, lubimy, ale ma ono zupełnie nową przestrzeń do wypoczynku. Mowa o Praczach Odrzańskich, które zyskały nowe oblicze w otoczeniu stawu przy ulicy Karpnickiej. Zakończyły się prace, dzięki którym mieszkańcy mogą zdecydowanie wygodniej i atrakcyjniej korzystać z tej przestrzeni do wypoczynku. To wszystko powstało w ramach budżetu obywatelskiego, co się chwali. Nie zabrakło elementów sprzyjających rekreacji. Nad rowem melioracyjnym wybudowano chociażby drewnianą kładkę, powstały drewniane schody, krąg ogniskowy, czy też cztery zestawy piknikowe. Ścieżki o nawierzchni mineralnej, dwa wejścia do parku od ulicy Karpnickiej, więc to też jest zupełnie nowa jakość w tym miejscu. Kto nie był, warto wsiąść na rower, o ile aura będzie sprzyjała, przejechać się, zobaczyć, no i pocieszyć oko i nie tylko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Killing Me Softly, a więc klasyk lekko odświeżonej wersji. Lato z pełną mocą wróciło na Dolny Śląsk. Jutro małe zawahania, bo w pogodzie może padać, może być burzą na Dolnym Śląsku. Ale szczegóły meteo u nas za chwilę, a później wracamy do dobrego grania. Będzie klasyk od Kim Wilde w Radiu Grefem UK. Pozostańcie więc z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla Ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Brodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Pomiędzy 30 a 33 stopniami w takim przedziale temperatura powietrza we Wrocławiu będzie utrzymywać się już do końca dnia. Niewykluczone, że jej górną granicą będą 34 stopnie. Pewnym natomiast jest, że upał odpuści dopiero po zachodzie słońca. Do końca doby obniży się też ciśnienie. To w tej chwili wynosi jeszcze 1015 hektopaskali.
0: To jest Gra FM.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: pamiętam z tych dni.
1: Roxy i Błękit. Tu gra FM i hity pełne słońca. No właśnie, kiedy słońce wysoko świeci mocno, jest gorąco, ciepło, szukamy nie tylko ochłody, ale też i miejsca, gdzie można się pokąpać. Istnice na szczęście ustąpiły, jakość wody jest w porządku, więc można ponownie korzystać z kąpieliska przy ulicy Królewieckiej. I całe szczęście, bo fala upałów w przyszłym tygodniu także będzie nam towarzyszyła. To jest ta najnowsza informacja. Zakaz kąpieli na kąpielisku odwołany, więc można korzystać z tego kąpieliska, jak i kilku innych, że czas na naszym mieście. Warto to zrobić w takim bezpiecznym miejscu pod czujnym okiem ratowników, aby mieć pewność, że to miejsce jest idealne do kąpieli i dobrze do tego przystosowane.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie?

0: 20. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Po reklamie.
10: To jest wrocławskie popołudnie 31 dnia lipca. W kalendarzu mamy piątek. Czas na ostatnie lokalne wiadomości. Czas na raport. Mamy też newsy z kraju i ze świata.
11: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. 7 osób w samochodzie, pijany kierowca i kobieta przewożona w bagażniku. W nocy wrocławscy policjanci zostali wezwani do wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy Kolejowej w Siechnicach.
12: Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący z nieustalonych jak dotąd przyczyn wjechał pojazdem osobowym marki Audi na poboczu, uderzając w znak drogowy, a następnie w drzewo. W pojeździe łącznie znajdowało się 7 osób, w tym jedna kobieta, która była przewożona w bagażniku. I to dla niej ta podróż zakończyła się bardzo poważnie, ponieważ złamany ma ona kręgosłup, a także żebra.
11: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Dodajmy, że w trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał brat kierującego, który, jak się okazało, również prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu. Ten również został zatrzymany. Zielony Wrocław zabiera się za renowację Parku Szczytnickiego, konkretnie jego części, obszaru po wschodniej stronie Hali Stulecia i Ogrodu Japońskiego. Na razie zabezpieczone zostały drzewa, a wykonawca zajmuje się odbudową oświetlenia. Docelowo odnowiony zostanie układ komunikacyjny, powstanie nowy amfiteatr i nowe oświetlenie. Pojawią się także elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci i siedziska oraz nowe rośliny. Inwestycja w ponad 60% jest dofinansowana z funduszy europejskich, a to ważne, ponieważ działania na tym cennym przyrodniczo i historycznie obiekcie nie są tanie i w sumie wyniosą około 8,5 miliona złotych, a unijne dofinansowanie to 4,5 miliona. Zielony Wrocław planuje zakończyć zadanie do jesieni. Tymczasem Donald Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że nie jest pewien, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Dodał, że jest to analizowane. Zapowiedzi przekazania takiej licencji pojawiły się wcześniej podczas szczytu NATO na początku lipca. Taka deklaracja miała też paść w rozmowie z prezydentem Ukrainy w tym tygodniu. Daniel Hawrylenia ciągle z Wami, pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Wojciech Kurczyński kolejny sezon będzie trenerem Wolei Wrocław. 37-letni Kurczyński w roli pierwszego trenera debiutował we Wrocławiu jeszcze w sezonie 2019-2020. Najpierw był statystykiem, żeby z czasem zostać asystentem w sztabie pierwszej drużyny. Potem pracował w Jokerze Świecie, w Gwardii Wrocław, Stuttgarcie i ŁKS-ie oraz w kobiecej reprezentacji Szwajcarii. Wszędzie był wsparciem dla głównego szkoleniowca. Przed rokiem wrócił do Wrocławia, gdzie prezes Jacek Granowski znów powierzył mu rolę głównodowodzącego. A klub z Wrocławia ma już poukładany skład na kolejne rozgrywki. Nową rozgrywającą została była reprezentantka kraju, doświadczona Marlena Kowalewska. Do Wrocławia ze Stali Mielec przenosi się też libero Julia Mazur. Na kolejny sezon zostają Natalia Druszcz, Emilia Kaczmarzyk, Martyna Wysoczyńska oraz Ukrainka Diana Frankiewicz. Odchodzą natomiast Alika Lutsenko, Martyna Łazowska, Amy Lemir, Ania Jurca i Barbara Dapi.

0: Piątek przestanie być upalnym piątkiem dopiero po zachodzie słońca. Do tego czasu we Wrocławiu temperatura utrzymywać się będzie powyżej 30 stopni i niewykluczone, że dojdzie do poziomu 34. Synoptycy z IMGW nie wydłużyli czasu trwania ostrzeżenia dla Dolnego Śląska. To będzie więc obowiązywać do godziny 20, a od upału odpoczniemy dopiero w weekend, ale na krótko kolejna fala dotrze do miasta 100 mostów już w poniedziałek.
1: Dzień dobry po 15. Niektórzy już odliczają czas do końca działań w pracy, a w piątek, nawet kiedy czujemy trud tygodnia na barkach, to mam nieodparte wrażenie, że jednak taka dodatkowa moc w człowieka wstępuje. A my dodajemy tej muzycznej mocy, grając hity pełne słońca. No tego na szczęście w najbliższych dniach brakować raczej nie powinno. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie. Witajcie w Gra FM.

0: świty pełne słońca. No właśnie, kiedy słońce świeci, wybieramy się w podróże większe, mniejsze. Czasami są to podróże z naszymi czworonożnymi podopiecznymi. Psiaki, koty ruszają z nami na urlopy. Zanim jednak ruszymy na taką trasę, warto pamiętać o kilku zasadach, które zaoszczędzą stresu nam i naszemu pupilowi, o czym przypominają chociażby behawioryści. Jechać samochodem, jechać pociągiem, co warto wybrać? Warto to rozważyć. Warto zwrócić uwagę na sygnały stresu, chociażby u psa lub też kota. A jeśli już nie chcemy lub nie możemy zabrać ze sobą psiaka, no to warto pamiętać o hotelu dla zwierząt lub też pobycie u petisetera, czyli osoby odpowiedzialnej za to, aby naszemu psiakowi, tudzież naszemu kotu nie stała się absolutnie żadna krzywda, a wręcz przeciwnie, było im całkiem znośnie podczas rozłąki z panem.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Oddział zamknięty i party. We Wrocławiu trwają mistrzostwa Europy grupy B w baseballu. To pierwsza dobra informacja dla fanów sportu. A druga jest taka, że już w weekend Śląsk wraca na domowy stadion, aby zacząć nowy sezon. Szczegóły już niebawem, jeszcze przed 16. Nie odchodźcie więc zbyt daleko.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to w Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: Piątek przestanie być upalnym piątkiem dopiero po zachodzie słońca. Do tego czasu we Wrocławiu temperatura utrzymywać się będzie powyżej 30 stopni i niewykluczone, że dojdzie do poziomu 34. Synoptycy z IMGW nie wydłużyli czasu trwania ostrzeżenia dla Dolnego Śląska. To będzie więc obowiązywać do godziny 20, a od upału odpoczniemy dopiero w weekend, ale na krótko kolejna fala dotrze do miasta 100 mostów już w poniedziałek.
15: To jest Gra FM.

0: Fani ligowej piłki nożnej zacierają ręce przed niedzielnym spotkaniem z Rakowem Częstochowa, bo to hit, jeden z hitów kolejki. Drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, jej setna odsłona wystartowała przed tygodniem. Przegraliśmy na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, ale mam nadzieję, że tym razem już będzie inaczej. Więc wszyscy na stadion, wszyscy na Tarczyńskiej Arenie, aby wspierać Śląsk. Ten mecz w niedzielę o 17:30 będzie się działo, emocje gwarantowane, panie panowie. No i mam nadzieję, że widzimy się na stadionie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1.

0: sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: I to już 16. To czas w Radiu Gra FM na najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat.
14: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj rano spadła w Ternawie, Kolonii, na Lubelszczyźnie. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 został przechwycony przed południem przez parę dyżurną naszych F-16 40 km na północ od Kołobrzegu, poinformował wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Policjant został ranny po pościgu na Śląsku. Kierowca BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość, zignorował sygnały mundurowych i zaczął uciekać drogą krajową 94 z Dąbrowy Górniczej w kierunku Czeladzi. Łączymy się z reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co wiadomo o przebiegu tego pościgu?
15: Sytuacja była bardzo groźna. Kierowca zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat, powiedział mi młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
16: W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.
15: Jeden z policjantów został ranny, więc 31-latek musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.
14: 35,1 stopnia w Kozienicach. Mazowieckie miasto jest najcieplejszym teraz miejscem w kraju. Upał odczuwalny niemal w całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej części. Podobnie ma być jutro, a w Zakopanem na termometrach ma się pojawić nawet 30 stopni, na Kasprowym Wierchu 24. Jak na góry, to bardzo wysoka temperatura.
17: Jeszcze nie minęło ostrzeżenie o upałach dla Wrocławia i Dolnego Śląska, a synoptycy z IMGW wydali już kolejne, tym razem to ostrzeżenie o burzach, które obowiązywać będzie do 3 nad ranem w sobotę. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet grad oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km na godzinę.
13: Piątek, piąteczek i wszystko jasne. Kłaniam się, dzień dobry, męskie granie na początek. No, nie może być inaczej, w końcu dzisiaj do Wrocławia przyjeżdża cała ekipa męskiego grania, o której się zaczynają koncerty na polach marsowych. O tym między innymi opowiem wam w tej godzinie, a u nas na początek nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Marcin

0: to fakt.
1: Dobre mambo, niezłe. Lubega w Radiu Gra FM, hity pełno słońca. Dzisiaj salsoteka, nawiasem mówiąc, a propos takich gorących południowych klimatów. Inne za to klimaty, bardziej polskie. O, będziemy je słyszeli już w najbliższą niedzielę w Parku Południowym, bo startują koncerty, letnie koncerty chopinowskie w Parku Południowym. Na początek w niedzielę od 17, a wstęp wolny, zagra pan profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, czyli Paweł Zawadzki, 9 Andrzej Wierciński, a 16 sierpnia w ramach tego wydarzenia Piotr Aleksewicz, a więc laureat 5 nagrody konkursu chopinowskiego, zagra w naszym mieście, a same koncerty odbywać się będą aż do 30 sierpnia. Gorąco polecamy.

0: 40. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

No to zrobiła nam się taka mocno muzyczna godzina z zapowiedziami tego, co dziać się będzie w Wrocławiu. No oczywiście męskie granie, proszę Państwa, dzisiaj we Wrocławiu zaczyna się na polach marsowych, a my wiemy, kto o której wystąpi w ramach tego wydarzenia. No więc dziś o godzinie, na scenie głównej, o godzinie 17 zespół LOR, później Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, Myslowic, specjalny projekt męskiego grania, czyli Problem i Kazik. I na koniec męskie granie przedstawia Kult o 23.20. Na scenie Z między innymi 20.20 zespół AC Drinkers, później Wonky One. Jutro na scenie głównej wszystko od godziny 17 zacznie się. Kasia Sienkiewicz o godzinie na przykład 18, no a zespół Koma o 21 w ramach tych koncertów. Na scenie Z chociażby jutro o 22 będziemy zamykali koncerty występem projektu Organek. Będzie się działo. Pola marsowe w pogodzie ma się zgadzać, zatem przyjemności. Bawcie się dobrze. Radio Gra.

0: Lato wróciło, jutro 29 stopni, 27 stopni w niedzielę i 32 stopnie prognozują synoptycy dla Dolnego Śląska na najbliższy poniedziałek. No to więc warto skorzystać. W międzyczasie mogą też występować lokalne burze. Szczegóły meteo w Radiu Gref FM za chwilę u nas.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Pejchman. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
22: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
23: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Po reklamie.
24: Jeszcze nie minęło ostrzeżenie o upałach dla Wrocławia i Dolnego Śląska, a synoptycy z IMGW wydali już kolejne, tym razem to ostrzeżenie o burzach, które obowiązywać będzie do 3 nad ranem w sobotę. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet grad oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km na godzinę.

0: Marshmello. Kilkadziesiąt dni temu tegoroczni maturzyści poznali wyniki matur, no więc ruszyli od razu z ofensywą studencką w poszukiwaniu uczelni, ale także i mieszkań, aby gdzieś podjąć studia. No we Wrocławiu widać ten ruch na rynku nieruchomości. W naszym mieście studenci zapłacą około 2,5 tysiąca złotych plus opłaty za wynajem kawalerki, ale eksperci rynku uspokajają, że są też tańsze alternatywy dla studentów, chociażby można wynająć pokój lub też taką kawalerkę w kilka osób, dwie, trzy i gdzieś spróbować się po studencku pomieścić. Tak, żeby te koszty nie były aż takie drastyczne. No i trzymamy, drodzy przyszli studenci, bardzo mocno za was kciuki. Powodzenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 17, to jest piątkowe popołudnie z Radiem Grefem. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
4: Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie ma jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka, o co wnioskowała Prokuratura Europejska. A chodzi o śledztwo dotyczące przyjmowania przez parlamentarzystę łapówek w zamian za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Na linii Jakub Rybski. Jakubie, jakie opinie na gorąco słychać właśnie w Sejmie?
5: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, brak zgody na zatrzymanie i areszt to skandaliczna decyzja.
6: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
5: Mówił poseł PiSu Michał Wójcik, a to z kolei głos koalicji rządzącej.
7: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
5: Tak mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają z kolei, że nie ma powodów, by sądzić, że Wojciech Król będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
4: Kolejne czystki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rząd za pośrednictwem Rady Nadzorczej zdecydował o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK. Na linii Krzysztof Berenda. Witam Krzysztofie.
8: Podobnie.
4: Dlaczego Filip Czernicki i Dariusz Kuś stracili pracę?
8: No, dlatego, że trwa czyszczenie CPK z ekipy, która do tej pory tym projektem kierowała. Półtora miesiąca temu odwołany został dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. Powodem był, mówiąc wprost, brak sukcesów i sprawczości. Maciej Lasek został zastąpiony wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. No i teraz Malepszak, jako polityczny nadzorca CPK, zmienia biznesowe władze spółki CPK. Prezes Filip Czernicki i Dariusz Kuś kompletnie nie dogadywali się z rządem i z nowym pełnomocnikiem w sprawie zarówno budowy superlotniska między Łodzią a Warszawą, ale także w sprawie budowy sieci szybkich pociągów, które do tego lotniska miały docierać z całego kraju. Doszło do tego, że ludzie ze spółki głośno krytykowali rząd w rozmowach z mediami i z ekspertami. Stąd dymisje. A CPK, nazywanego czasem portem Polska, jak nie było, cały czas tak nie ma.
9: Temperatura minimalna w nocy w stolicy Dolnego Śląska utrzyma się w okolicach 20 stopni, przed nami więc kolejna tropikalna noc, ale już nie tak spokojna jak ostatnia. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, jakie przejdą przez Dolny Śląsk. Będą im towarzyszyły silne opady deszczu, a nawet grad oraz gwałtowny wiatr w porywach do 100 km na godzinę.
3: Chwila po piątej, więc niektórzy już czują weekend. Na pełnej mocy są też tacy, którzy jeszcze chwilkę muszą poczekać, żeby to się mogło wydarzyć. Kłaniam się, dzień dobry. U nas hity pełno słońca, na początek Hathaway, a później Dawid Podsiadło. Marcin Misiecki, kłaniam się ponownie. Witajcie.

Bill One, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu Gra FM. Słuchajcie, lato na pergoli dzisiaj tanecznie, będzie DJ-sko, muzycznie i będzie też salsoteka, ale jutro yoga i zumba w strefie rekreacji, będą też planszówki. To 1 sierpnia, a 2 z kolei w ramach tego wydarzenia będzie można zwiedzać halę stulecia dla gości, ale także i dla wrocławian, którzy dawno być może nie byli w tym znaczącym miejscu naszego miasta. To dobra opcja na weekend, na wakacje. Zatem warto skorzystać. A u nas za chwilę Eben i Hearts, pojawi się też Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty.

0: Taneczne, dobre wibracje, hity pełne słońca w Radiu Gra FM. Tego słońca brakować nie będzie, o czym za chwilę u nas w prognozie pogody, a później zawsze piękni młodzi. Chłopaki z Backstreet Boys zagrają u nas Everybody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New. Problem. Reto. I wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
11: Temperatura minimalna w nocy w stolicy Dolnego Śląska utrzyma się w okolicach 20 stopni. Przed nami więc kolejna tropikalna noc, ale już nie tak spokojna jak ostatnia. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, jakie przejdą przez Dolny Śląsk. Będą im towarzyszyły silne opady deszczu, a nawet grad oraz gwałtowny wiatr w porywach do 100 km na godzinę.
2: Jest Radio Gra. Yeah,

0: wartością nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy aktualne wiadomości.
4: Kiedy spadła i eksplodowała rakieta wczoraj nad ranem, mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny. Brakowało informacji, mówili.
5: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
6: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen. Ale była? Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytają, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
4: Te głosy w Lublinie zebrał Paweł Konieczny. Spór największych federacji piłkarskich, tej światowej i europejskiej. FIFA chce częściowo skomercjalizować organizację Mistrzostw Świata. Absolutnie nie zgadza się na to UEFA, która zagroziła bojkotem mundialu przez wszystkie europejskie reprezentacje, w tym Polskę. Czarku, co proponuje FIFA?
7: Sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i powstanie FIFA Forward Enterprise, która to spółka miałaby się zajmować marketingiem m.in. mundiali. W zamian FIFA obiecuje krajowym federacjom wzrost zysków, a pamiętajmy, że w FIFA głos Hiszpanii czy Argentyny znaczy tyle samo, co afrykańskich i azjatyckich kopciuszków.
8: Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet.
7: Komentuje były prezes PZPN Michał Listkiewicz i zwraca uwagę na to, że jeśli FIFA, UEFA i inne federacje się nie dogadają, ucierpi impreza w Polsce. We wrześniu odbędzie się u nas Mundial Kobiet do lat 20 i trudno go sobie wyobrazić bez naszej reprezentacji i innych z Europy.
4: Szef FIFA w oświadczeniu zapowiedział, że zmiany nie zostaną wprowadzone, jeśli większość federacji będzie przeciwko. Na razie oprócz Europy zaprotestowała Ameryka Północna.
9: W nocy we Wrocławiu spodziewamy się silnych burz, ale deszczowo zapowiada się też weekend, a z pewnością sobota. Ma być bardziej pochmurna i już nieupalna, jednak nadal gorąca. W najcieplejszym momencie termometry pokażą jutro 29 stopni. W niedzielę więcej słońca i już tylko maksymalnie 25 stopni, a od poniedziałku wracają upały.
3: Hej, cześć, witajcie, zamykamy miesiąc i otwieramy weekend. Przemek Grybowski, witam was piątkowo w Radiu Gra. Świetne hity na wakacjach, będą klasyki, będą nowości. Za chwilę niezapomniany przebój grupy M People, słynne Move It Up, ale na starcie kolejna taneczna petarda tego lata. To David Guetta i Alok u nas. Ich nowość Run, Run With Her.

pamiętacie, jak Justin Timberlake szalał kiedyś, kiedy był trochę, no trochę młodszy, te imprezy w Las Vegas? Jedna z nich zakończyła się no tym takim papierowym małżeństwem z Britney Spears. Później musieli to odkręcać, ale była z nich kiedyś zakochana para, Jacek i Barbara. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę nasza bryska na wakacjach. Wrócimy też do muzyki zespołu Criss Cross, ale to będzie Criss Cross Amsterdam, jakby co.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Chemistry od Velvet, to jest Radio Gra. Weekendowo wakacyjnie mam dla was nowość od Criss Cross, ale to nie ta ekipa Criss Cross hip-hopowa z lat 90. To ta dwójka chłopaków, która wiecie, no wszystko tyłem do przodu ubierała. To Criss Cross, ale z Amsterdamu, czyli ekipa Criss Cross Amsterdam i jeszcze Willy William. Słychać tą imprezę, zróbcie głośniej przy piątku. Nasza nowość w Radio Gra. My oh my.

0: Kasyjnego ogniska, DJ Goja i Jason Derulo, Mi Chico, a ja tak na ognisko polecam już nie tylko muzykę, kiełbaski, ale także jak już wygaśnie, no to ziemniaczki wrzucamy później do żaru, no przynajmniej ja raz w sezonie to trzeba sobie spróbować takie ziemniaczki, jeszcze polecam na wierzch trochę masełka i oczywiście trzeba to wszystko posolić. Zostańcie z Radiem Gra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska Mirowska.
9: Pejchman. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
14: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: Ciii, to nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: W nocy we Wrocławiu spodziewamy się silnych burz, ale deszczowo zapowiada się też weekend, a z pewnością sobota. Ma być bardziej pochmurna i już nieupalna, jednak nadal gorąca. W najcieplejszym momencie termometry pokażą jutro 29 stopni. W niedzielę więcej słońca i już tylko maksymalnie 25 stopni, a od poniedziałku wracają upały.
3: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
4: To jest Radio Gra.

0: DJ Bobo kiedyś też nie chciał być gorszy i również zrobił numer przy okazji pewnego mundialu. Może kiedyś my się doczekamy takiej imprezy w Polsce, albo przynajmniej doczekamy się w końcu biało-czerwonych kiedyś w tym turnieju. No to za chwilę przypomnimy sobie, jak to było w tym roku. Całkiem niedawno na mundialu czeka Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Słuchaj, Marian.
4: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to.

0: Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.

Szampan otwiera się z okazji końcówki miesiąca. Jesteśmy w połowie wakacji, zamykamy lipiec. Kto czeka na przelewy? Ja też. No już jutro będzie lepiej. Przemek Grybowski, witajcie piątkowo weekendowo w Radiu Gra. No, skoro to ten czas, na który czekamy przez cały tydzień, no to teraz bardzo imprezowa mandaryna. Znacie ten refren? Every night, coś tam, coś tam. Spróbujcie tak jak ona.

Je Friday od ekipy Riton z Nightcrawlers, a ja mam wakacyjne wiadomości z Chorwacji. Wiecie, że są tam takie plaże, na których można wypożyczyć przezroczyste kajaki i obserwować dno podczas pływania. Coś pięknego, no czasami najlepszy widok jest tuż pod nami. A co przed nami czeka Lady Gaga, wróci też Rick Astley w słynnym Together Forever With You, czeka również Dr. Alban.

słynny doktor dentysta, czyli doktor Alban i wakacyjne It's My Life. Za chwilę nowa wakacyjna świeżynka od Iny, która ma dla nas Morenito. To dla tych, którzy może słuchają, radia gra jeszcze o tej porze na rowerze. A wiecie, że w Austrii wiele górskich kolejek umożliwia bezpłatny przewóz rowerów latem. A przy okazji polecam podjechać pod taką solidną górkę, niekoniecznie w Alpach, na rowerze. Bez wspomagania, nie na elektrycznym. Forma na pewno się poprawi. Teraz obiecana Ina i jej słoneczne Morenito w Radiu Gra.

0: Magnety i kresowa uza ich wakacyjny hicior. Jeżeli kiedyś w wakacje wybierzecie się do Norwegii, to taka mała podpowiedź. Jest tam wiele punktów widokowych wyposażonych w darmowe lornetki. Można sobie podziwiać piękne widoki, no bo najlepsze warto zobaczyć je z bliska. No to co ja widzę przez naszą lornetkę, co za chwilę zagra, zatrąbi zespół Kombi, czas na winylowe klasyki. Wrócimy do historii słynnego Black and White.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: Jego największy hicior to Don't You Know, Pump It Up oczywiście, ale później przerobił kolejny kawałek You Spin Me Round, wersja Denzela. Jest piątek, jest wieczór, są wakacje, zamykamy miesiąc i tańczymy, bo za chwilę wieczorowo wakacyjnie w Radiu Gra numer, do którego tańczy cała Europa, cały świat praktycznie. To Anata z Holandii i roztańczone słoneczne Talk To You.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Animal to Alvaro Soler w ostatni wieczór tego lipca. No, zaczynają się także przecież żniwa, a jak mówiły nasze babcie, jeśli upały, psianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. Aż tak długich prognoz to jeszcze nie mamy, za to mogę wam powiedzieć, co będzie za chwilę. No, potańczymy przy piątku prawy do lewego, co ty na to kolego, czeka Kaja, teraz Bruno Mars.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

I tylko ty, Forever You and Me, If Only You. Kto pamięta, jak on miał na imię? To Denny. Teraz coś o lodach. Kto ma ochotę na lody na kolację? Tylko uwaga, bo przy wysokich temperaturach no to szybko można stracić te lody. To się wszystko roztapia. W Japonii wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Tam mają różne gadżety, różne automaty. I w Japonii są takie automaty, które sprzedają lody schłodzone do takiej temperatury, dzięki której nie topią się nawet przez kilka minut. Dobre, dobre. Może warto u nas to wprowadzić to też gdzieś przy plażach. Teraz Alok. Numer, który też polecam na plażę, na wakacje, gdziekolwiek będziecie. Może w lesie w ten weekend, może w parku. Alok w radiu gra jego Dive Into Me.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
8: Pejchman, Kochut,
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Lionel Richie to nie tylko wokalista, to także słynny producent. Potrafił zaśpiewać piękne ballady, ale także takie bardziej disco, taneczne klimaty tutaj w wielkim hicie Angel. No i on tak naprawdę stał za pomysłem i sukcesem słynnej piosenki We Are The World. Gwiazdy lat 80. spotkały się właśnie przy tym hicie. No i głównym reżyserem, jednym z kilku tak naprawdę, był Lionel Richie. Zresztą polecam wam dokument o tej piosence We Are The World, dostępny w jednym z serwisów streamingowych. Warto to zobaczyć, jeżeli kochacie muzykę. Teraz Gigi D'Agostino przy piątku. Wiadomo, jak weekend, jak wakacje, to Gigi i jego niezapomniane L'Amour Toujours.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
6: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
6: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
6: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
6: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
5: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
6: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
5: Po reklamie.
9: Ja się...

Calvin Harris to DJ, który często robił produkcje z koleżankami, z którymi często się spotykał, ale w tym przypadku złamał tę regułę. Nie, nic ich nie łączyło, tylko studio, tylko muzyka. Calvin Harris i Dua Lipa w One Kiss. Przemek Grabowski, witam was wakacyjnie po 21. Może ktoś z was już niedługo wybiera się na jakieś wesele, może ktoś marzy o weselu. To fajne imprezy, można spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, potańczyć także do takich hitów. Tak to kiedyś było. Ryan Parry wieczorowo na wakacjach z radiem gra niezapomniane Dolce Vita.

Piątkowe brzmienia na wakacjach z Radiem Gra. Michael Sombello i jego Maniac. A myśleliście o tym, żeby w wakacje kiedyś odwiedzić Szkocję? No ja jeszcze nie zrealizowałem tego marzenia, ale mam to na liście. Jakby co, to powinniśmy wszyscy wiedzieć, że w Szkocji, gdzie jest dużo zamków, są też takie, które organizują pikniki na swoich historycznych dziedzińcach. Wiadomo, historia smakuje lepiej na kocu. Trzeba tylko wszystko odpowiednio wcześniej sprawdzić i zapisać się na taki piknik na zamku. Fajny pomysł. Wracamy do wakacyjnych hitów w Radiu Gra. Nie wiem, czy uwielbia pikniki, ale uwielbia muzykę taneczną. To Yearbox i jego nowość Babylon.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz radia Gra FM.

Taka sytuacja na wakacjach, wakacyjny SOS, wiadomość w butelce. Tutaj wersja Filter Funk, ale Sting, który przecież zaśpiewał to jako pierwszy, do dzisiaj zarabia na swoje wakacje, także z tego utworu. A jak wakacje, to klasyki. Za chwilę mistrz muzyki Dream Dance, rozmarzone dance'y robił Robert Miles, przypomnę wam jego One and One, ale teraz na naszym gramofonie absolutny piątkowy, weekendowy, wakacyjny klasyk imprezowy, czyli Dedicole od Bonnie M. She's crazy like a fool.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie to

0: gwiazdy pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Erlikowski.
2: Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
10: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja.
2: RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Biogra. Hity pełne słońca.